Jaz se opravičujem, ampak jaz se res ne morem opreti temu komadu. Še ena kitica.